Nastaw się na chillout.

And the path it took me to.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Chillizers. Nastaw się na chill out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Na ich koncertach publiczność nie tylko śpiewa, nie tylko pląsa i podskakuje, ale wręcz tańczy. Podobno te koncerty pamięta się przez długi, długi czas. Przenoszą nas w czasie, taką mają magiczną moc, a mowa o Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej. Warszawska Orkiestra Sentymentalna zagra na festiwalu Bittersweet w Poznaniu, ten między 13 a 15 sierpnia. Razem z nami w Chili Z są Kazimierz Nitkiewicz.
2: Dobry.
1: Cześć. Lider zespołu, tak można cię przedstawić?
2: Można mnie tak przedstawić.
1: Trębacz.
2: To tak, tak, zgadza się. Natomiast myślę, że pierwszeństwo przy mikrofonie i twarzą i głosem zespołu jest teraz
1: Lena Nowak, klarnecistka. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Słuchajcie, zabieracie Warszawską Orkiestrę Sentymentalną do Poznania. Z czym tam pojedziecie? Co macie w planach?
2: Przede wszystkim przyjedziemy tam z bardzo dużą, pozytywną i taneczną energią, bo będziemy starali się rozkręcić wspaniałą potańcówkę w rytmach foxtrotów, rumb. Zagramy też trochę tanga i to wszystko po to, żebyśmy mogli tańczyć cały wieczór.
1: Czyli ma być przede wszystkim energetycznie.
3: Tak, ale też przywieziemy ze sobą bardzo dużo ładnych piosenek i ładnych melodii i tekstów, bo my przede wszystkim staramy się przypominać perełki polskiej muzyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Chociaż usłyszą Państwo również też późniejsze oraz nasze własne kompozycje, ale tak jak Kazik powiedział, to jest muzyka i do tańca, ale też do słuchania jak najbardziej. Mhm.
1: Zagracie na takiej scenie, na której sporo polskich twórców razem z Wami, przed Wami, po Was następnego dnia zagrają tam też Orkiestra Kameralna Polskiego Radia, zagra Marcin Masecki, zagra poznański chór Chłopięce, a nawet zaśpiewa. I ta scena to też Bittersweet Talks, czyli takie rozmowy festiwalowe, taka platforma społecznościowa tego festiwalu. I mówię to dlatego, że ta scena, nawet już patrząc na dobór repertuaru, patrząc na gości i na te, szczególnie na te rozmowy, ona ma być taka łącząca pokolenia, ma być też przestrzenią do jakiejś rozmowy o pamięci, do rozmowy o wspólnocie, do tego, jak się czujemy w ogóle teraz jako społeczeństwo. I mam takie wrażenie, że Warszawska Orkiestra Sentymentalna ma bardzo szeroką publiczność i świetnie się wpisujecie w ten plan, jak to ma społecznie wybrzmieć na tej scenie, bo wasza publiczność to i ci najmłodsi, i ci najstarsi, ale wy wiecie lepiej, powiedzcie mi.
3: Tak, rzeczywiście jesteśmy już w tej przestrzeni polskiej muzyki od 11 lat. Tych fanów nam przybywa i tak jak powiedziałaś, są to od najmłodszych do najstarszych i to chyba jest największy komplement dla nas, jako wykonawców, że rzeczywiście ta muzyka może łączyć i ci, którzy trafiają na nasze koncerty, no to mają taki właśnie cel, żeby się dobrze poczuć, dobrze bawić.
1: Przedstawiliście trochę to, co zagracie w Poznaniu i tak się zastanawiam, czy tworzenie takiego swojego własnego line-upu, swojej playlisty, takie wydarzenie, to jest już coś naturalnego, że ej, słuchajcie, koniecznie musimy zagrać to i to wychodzi od was z ciała i od was wszystkich, was jest siedmioro, prawda?
2: Czy... No, tak bardziej sześcioro bym powiedział teraz.
3: Sześcioro muzyków. Chociaż za jakby Warszawska Orkiestra Sentymentalna to już jest dużo większy zespół. Bo na scenie jest sześcioro muzyków, ale oczywiście jest dużo więcej osób zaangażowanych w to, żeby te wydarzenia w ogóle się odbywały.
2: Jest to już taka duża rodzina, bym powiedział. Także jest nas tam, nie wiem, z 12 osób nawet, można by powiedzieć.
1: A pozdrawiamy też tą ekipę, która jest, a jej nie widać.
3: Dokładnie.
1: Czyli pewnie osoby, które montują wasze płyty na przykład.
2: Tak,
3: tak, oraz też, te, które na przykład załatwiają koncerty tutaj.
2: Też te, które
3: nagłośniają, naszego menadżera,
2: którzy pilnują, żeby muzycy dotarli na miejsce. Tak, ale jeśli chodzi o tą playlistę, że tak się wyrażę, dobór piosenek, to mamy już, powiedzmy, takie utarte schematy wypracowane przez te 10 lat grania, bo już prawie 11 rok nam teraz mija, ale zawsze jest tak, że przed koncertem musimy się troszeczkę posprzeczać o to, który utwór ma być na playliście, bo tych piosenek jest bardzo dużo. Nie wystarczy jeden koncert albo dwa nawet, żeby wszystkie zagrać piosenki, które mamy w repertuarze, a są to przede wszystkim piosenki, jak Państwo zapewne wiedzą, piosenki z lat 1930, też trochę późniejszych i tak jak Lena mówiła, też mamy troszeczkę kompozycji autorskich, ale wszystkie są naprawdę równie piękne i bardzo taneczne.
1: A jak wygląda przygotowanie się do takiego ogromnego festiwalu, jakim jest Bittersweet?
3: W sumie to nie wiemy, bo to jest nasz pierwszy taki duży festiwal, więc teraz zaczynam się troszeczkę stresować, ja że też. Może powinniśmy jednak się bardziej przygotować. przygotować.
1: Spoko, ja was trochę usprawiedliwię, bo Bittersweet, jak już powiedziałam, 13-15 sierpnia w Poznaniu.
2: Jesteś... Mamy jeszcze trochę czasu, tak?
1: Tak jest, tak jest. Jesteś... Jeszcze nie musicie wiedzieć.
4: Z warszawską orkiestrą sentymentalną, z opowieścią już niekoniecznie o ich udziale w festiwalu Bittersweet, ale o samym zespole. Wrócimy w kolejnej części Miasta o Świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
5: Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których biegasz do morza. I oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód. Cieszę się.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W Chili Z rozmawiamy z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną. Razem z nami w studiu jest Lena Nowak, klarnecistka z tego zespołu, i Kazimierz Nitkiewicz, trębacz, lider zespołu. Warszawska Orkiestra Sentymentalna już od 11 lat przypomina nam hity i nie tylko, też perełki ukryte, muzyczne z dwudziestolecia międzywojennego głównie.
2: Też jest coś wzruszającego w tym fakcie, że ta muzyka, którą my gramy, która była rzeczywiście pierwszą muzyką popularną w Polsce, to był pierwszy pop. Mhm. I że ona przez tą skomplikowaną historię Polski, lata okupacji, gdzieś była zamieciona pod dywan, gdzieś prawie po prostu zniknęła, i to, że ona zyskuje popularność na nowo i że jakby znajduje miejsce w naszym tutaj społeczeństwie w taki naturalny sposób, że to nie są już, to nie jest tak, że my przychodzimy i tutaj pokazujemy, tutaj jest muzyka sprzed prawie 100 lat, tylko ona rzeczywiście znowu służy do dobrej zabawy, do tańca i jest aktualna. I chyba jakby to jest ten aspekt, który trudno pominąć.
1: Bardzo ładnie powiedziałaś, że muzyka, którą gracie, muzyka dwudziestolecia międzywojennego, to jest pierwszy polski pop. I ja jakoś mam taką potrzebę do pytania was właśnie o wasze korzenie. To, że teraz umiecie już o tym mówić, to, że teraz wiesz, jak nas też zachęcić do tego, żebyśmy przyszli posłuchać tej muzyki, też domyślam się, że wynika z tego, że ty kiedyś się w niej zakochałaś, że wy się w niej zakochaliście. Mhm. I o tą pierwszą miłość do tej muzyki, która 11 lat temu zaowocowała Warszawską Orkiestrą Sentymentalną, chciałam was zapytać.
3: Ja muszę się przyznać, że to nie jest tak, że od dziecka znałem tą muzykę. Oczywiście takie piosenki jak Zimny Drań, czy Umówiłem się z nią na dziewiątą, to się zawsze gdzieś tam przewijały. Natomiast przyznaję się szczerze, że nie zwracałem większej uwagi na nie. Były dla mnie po prostu częścią kultury, ale właśnie takim drobnym akcentem. I to jest ciekawe, bo my z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną wszyscy spotkaliśmy się na parkiecie. W ogóle podczas taboru tańca tańczyliśmy oberki, chłopy, tradycyjną muzykę w Sędku. Pozdrawiamy wszystkich bywalców tego miejsca i tej imprezy. Chcieliśmy, jakby połączyło nas to, że chcieliśmy zagrać muzykę do tańca, która też jakby eksponuje piękno tych instrumentów, na których gramy, jakby też trochę takie bardziej, nie wiem, bardziej zaawansowaną harmonię, melodię, bo wszyscy byliśmy po uczelniach różnego rodzaju i jeszcze nawet się może kształciliśmy wtedy.
1: Muzycznie.
3: Muzycznie, dokładnie, tak. To spowodowało, że tą muzykę przyniosła wtedy ten pomysł Gabriela Mościcka, którą też serdecznie pozdrawiamy. I dopiero w tym zetknięciu się i w graniu tej muzyki do tańca zrozumiałem, że ona do tego została stworzona i no właśnie po to jest. My kojarzymy oczywiście te hity z filmów, prawda, z jeszcze czarno-białych z lat 30.

0: i melodie, i aranżacje, i muzycy też grali wtedy tak świetnie na tych nagraniach, że no, stało się to dla mnie skarbnica i wiedzy muzycznej, i też właśnie takiej radości, że to polska kultura coś takiego pięknego stworzyła i możemy się tym cieszyć. Także tak to wyglądało u mnie.
1: Tak, u mnie było bardzo podobnie. To jest taka studnia, trochę bez dna. Za tym idzie właśnie, tak jak Kazik wspomniał, to jest polska kultura, która była jednak zaniedbana, jakby była prawie zapomniana, więc też odczarowywanie jest tego właśnie takiego kurzu, czy takiego stereotypowego brzmienia, które wydaje mi się, że ja kojarzyłam właśnie z czasami w telewizji polskiej się pojawiały te interpretacje tych największych szlagierów i my też jako zespół staraliśmy się trochę unikać tych szlagierów, które wszyscy kojarzymy, a właśnie przywoływać piosenki, które nam się najbardziej podobały, które znajdowaliśmy chyba głównie na portalu Stare Melodie. Też pozdrawiamy twórców.
0: I polecamy portal staremelodie.pl.
1: Jest tam wszystko, jest to ogromna praca włożona właśnie w jakby w zrobienie katalogu tej muzyki, tych nagrań. I również ta właśnie satysfakcja dla muzyka, który jest jednak jakby ten kunszt i czy możliwość też ekspresji jest ważna dla nas, a w tych piosenkach można dużo zagrać.
2: Do rozmowy z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną, z Kazimierzem Nitkiewiczem i z Leną Nowak na antenie Chili Z jeszcze wrócimy.
3: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Wracamy do rozmowy z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną. Przy mikrofonie Katarzyna Kozak. Razem ze mną w Chili Z są Kazimierz Nitkiewicz, trębacz z Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, lider zespołu, i Lena Nowak, klarnecistka. Rozmawiamy o muzyce, którą już od, no, dobrych 11 lat Warszawska Orkiestra Sentymentalna wykonuje, przypominając nam perełki z dwudziestolecia międzywojennego, ale też wykonując swoją muzykę stylizowaną na tamte lata. W tym odcinku dowiemy się, co takiego magicznego jest w potańcówkach, na które Warszawska Orkiestra Sentymentalna często nas zaprasza. To, że gracie te numery, które my możemy gdzieś tam kojarzyć, też Hankę Ordonówne, czy są takie perły, które w ogóle odkopaliście i byliście zdumieni, że ktoś coś takiego grał, napisał, a nikt tego nie zna, tylko te osoby z tego jakiegoś konkretnego miejsca i czasu?
2: No ja myślę, że dużo było takich piosenek. Też trochę tak jest, że w ciągu tych 11 lat zmieniają się moje ulubione piosenki, bo jedne już się ograły, a znowu kolejne odkryliśmy dosłownie chwilę temu. Do moich ulubionych tak najbardziej to akurat ostatnio odnalazłem taką piosenkę Jutro będzie lepiej. Głównie uwielbiam ją za tekst właśnie, który mówi o tym, że no co by tu nie mówić, jednak te 100 lat temu było dosyć biednie. Trzeba się mimo to nie przejmować aktualną sytuacją, tylko cieszyć z życia i liczyć, że się poprawi i żyć nadzieją.
3: Także niestety, mnie to niestety aktualna.
2: Aktualna ciągle. Bardzo. Natomiast może ta perspektywa się trochę zmieniła, ale tekst jak najbardziej trafia w serce. I to jest też właśnie niesamowite w tych piosenkach, że one, mimo że powstały już prawie 100 lat temu, to czasami mam wrażenie, że jeszcze bardziej docierają do mnie, może nawet niż wtedy, nie wiem, ale teksty są tak aktualne. Czyli ja polecam piosenkę Jutro będzie lepiej. Nie mamy jej jeszcze nagranej, a z tych, co już nagraliśmy i Państwo mogą znaleźć na naszych albumach, to myślę, że moją ulubioną jest Bez przerwy śmieję się. W sumie tekst jest podobny. Ja tak jakoś tak mam, że lubię jak piosenki mnie jakby rozchmurzają i pokazują tą jasną stronę życia. Alena, twoja ulubiona?
3: Dużo jest ich. Ja to lubię takie piękne ballady. Na pewno z tych, które mogą Państwo znaleźć w naszych nagraniach, no to Noc w Wielkim Mieście. Piękna ballada. Mam taki mały crush na postać hrabiego Henryka Roztworowskiego. Był taki hrabia, który robił przepiękne tłumaczenia. Polskie tłumaczenia właśnie jakiś najfajniejszych jego ulubionych piosenek, które przypływały z zagranicy. Niezwykle ciekawa postać. On też jeszcze był aktywny na tej scenie muzycznej po wojnie, ale tak jak Kazik mówi, my też oczywiście nie sposób nagrać wszystkich piosenek, które nas gdzieś tam zachwycają. Ja rzeczywiście podkreślam zawsze tę warstwę tekstową, ponieważ to jest coś, co troszeczkę nam się zagubiło teraz w popie i w muzyce popularnej. Kiedyś po prostu była instytucja tekściarza. Teraz raczej jakby często jest tak, że
1: często jest gdzieś ukryte, nie wiemy, kto napisał
3: tekst. Tak, nie wiemy, kto napisał tekst, ale teraz wydaje mi się, że jest jednak tendencja do tego, że artysta stojący na scenie często jest odpowiedzialny i za warstwę muzyczną, i tekstową, i jeszcze ją wykonuje. Kiedyś to była praca zespołowa, był i kompozytor, i tekściarz, i wokalista, raczej te właśnie Eugeniusz Boda, czy no Hanka Ordonówna akurat też pisała dużo tekstów, ale raczej to był już ten ostatni element, ten głos, który był kojarzony z piosenką, ale za nim stał sztab ludzi, znaczy za nią, za piosenką stało więcej osób i dzięki temu one po prostu mają jakość i głębię, bo nie sposób jest być wszystkim naraz i robić to dobrze.
1: A jeszcze chciałam was w takim razie zapytać, gracie te 11 lat, macie ze sobą koncerty w różnych krajach, ale chciałam dopytać o Warszawę. Czy tutaj się gra inaczej? Z tej nazwy Warszawska, tak. Z sentymentu?
3: Tak, jak najbardziej. To, co się wydarzyło przez tą ostatnią dekadę w Warszawie, jeśli chodzi o jakby popularyzowanie i tej muzyki, ale nie tylko muzyki przedwojennej, ale ogólnie tańca do muzyki na żywo. Tańca w parach, to jest coś pięknego i szczególnie te ostatnie, wydaje mi się, 2 lata, to już jest taki skok. Jeździmy z potańcówkami do różnych innych miast w Polsce, to widzimy różnicę, że tutaj publiczność jest przyzwyczajona do tego, na wie co robić i przychodzi właśnie potańczyć.
1: I do tej rozmowy raz jeszcze wrócimy na antenie Chili Z. To już w kolejnej części Miasta o świcie. Kazimierz Nitkiewicz i Lena Nowak powrócą przed mikrofony.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: A to jest rozmowa z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną i zakończyliśmy ją na rozmowie o potańcówkach, na które Warszawska Orkiestra często nas zaprasza i wygląda na to, że Warszawa ma bardzo wyjątkową publiczność, jeśli chodzi o potańcówki na skalę krajową, bo tutaj tańczy się jakoś inaczej. Zaraz Elena Nowak i Kazimierz Nitkiewicz nam to zobrazują. Ale powiedzcie, jak myślicie, co stoi za tą popularnością potańcówek? Dzięki czemu one są tak popularne?
2: Dzięki różnym postaciom, bo my jesteśmy jakby jednym z elementów tego całego ruchu, który taką muzykę właśnie wykonuje.
3: Jednym z ważnych, dużych elementów tego ruchu.
2: Tak, ale nie jesteśmy jedyni i też, tak jak użyłaś tutaj słowa pląsanie na początku rozmowy, to wiadomo, że Café Plons zrobiło świetną robotę, jeśli chodzi o dotarcie z taką muzyką, z warszawskimi zespołami do większej, młodszej też publiczności.
3: Na pewno nas ośmielili, nie?
2: Tak,
3: Do tego. Żeby tańczyć też, łączyć się w parę.
2: Stworzyli właśnie wygodne okoliczności, gdzie ta magia może się dziać. Oczywiście jest wielu też artystów, którzy działają dłużej od nas, chociażby warszawskie kompo taneczne Janka Młynarskiego.
3: Nie tak dużo dłużej.
2: Działają... Ale 5 lat dłużej.
4: Pamiętamy im to. Gonimy ich, ale chyba ich nie dogonimy.
3: Te 5 lat.
2: Tak więc to jest taki ruch, który rzeczywiście w Warszawie działa najprężniej ze względu też na po prostu historię tego miasta.
4: Ale też tak jest, że rzeczywiście, tak jak Lena powiedziała, w Warszawie publiczność, która się zbiera już czasami od pierwszej piosenki, wchodzi na parkiet i tańczy i wszyscy jakby wiedzą już, jak to ma się odbywać. Ostatnio zaskoczyło mnie to, że w Poznaniu też tak było w sumie. Ale w innych miastach powiem, że jest nieśmiało. Czasami zderzamy się z takim lekkim oporem. Musimy tak się oswoić trochę ze sobą i czasami my na scenie prężymy mięśnie i próbujemy wszystkiego, żeby wyciągnąć ludzi do tańca. I to się rzeczywiście zazwyczaj udaje. Ale nie tak od razu. Także pod tym względem Warszawa jest ciągle wyjątkowa i to jest super. I mam nadzieję, że właśnie ten trend się rozejdzie po całej Polsce, bo jest to naprawdę wspaniała rzecz potańczyć sobie do muzyki na żywo i jeszcze takiej muzyki granej przez taki zespół.
2: Tak, ale widać też to, że rzeczywiście to jest coś, do czego na przykład tam władze miast czy organizatorzy, którzy organizują szczególnie letnie imprezy, że oni chcą również ośmielić tą publiczność do tego, żeby tańczyli i zapraszają takie właśnie zespoły, jak my, przygotowują parkiet na przykład pod sceną. To jest duża zmiana, że odchodzi się też od krzesełek. To jest fajne.
3: Wy na koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej możecie wybrać się na Bittersweet do Poznania już 13 sierpnia. Wtedy Warszawska Orkiestra Sentymentalna zamknie pierwszy festiwalowy dzień po supporcie Gorillaz oczywiście.
4: Dokładnie tak.
3: A kiedy wasze koncerty w Warszawie? Albo co macie w planach w najbliższym czasie jeszcze?
2: Nawet właśnie pod koniec sierpnia i pod koniec września mamy koncerty w Warszawie.
4: Zapraszamy 7 sierpnia na Słowację. Jeśli ktoś z Państwa jest tam na wczasach, wchodzi po Tatrach, to będzie mógł nas tam spotkać. Tak. Ale 9 sierpnia zapraszamy do Chełma.
2: Ale na przykład 22 sierpnia zagramy w Warszawie na Woli. To są ogrody Ulricha i to będzie właśnie potańcówka. Jeszcze mamy nadzieję, że letnia, chociaż ta pogoda...
4: Tak, pogoda bywa różna.
2: Tak, ale i tydzień później, 29 sierpnia, też gramy w Parku Multimedialnym Fontan w Warszawie. Nie tam, więc będzie ładna. Też najlepiej śledzić naszą stronę internetową, Instagram, Warszawska Orkiestra Sentymentalna i tam wszystkie daty i wydarzenia są. Ale jeszcze nie kończymy tego letniego sezonu, także do końca września na pewno będzie dużo szans, żeby potańczyć pod gołym niebem.
3: To ja też zachęcam, żeby robić sobie potańcówki w domu. Na Spotify'u, na YouTubie można znaleźć Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, zapuścić sobie jedną z płyt, a może nawet kilka. Dzisiaj razem z nami w Chili Z były 2:06 w porywach do 2:12 Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Lena Nowak.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki. I Kazik Nitkiewicz. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Do hymnu.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.

0: damy mapę pogodową i to, co się dzieje na zewnątrz. Na razie 22 stopnie i dosyć duszno w Warszawie, podobnie w Krakowie, 24 w Lublinie, 22 we Wrocławiu, 19 w Poznaniu, 22 w Olsztynie i 18 w Gdańsku.
1: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
0: Dzień dobry, piąty dzień sierpnia, środa, imieniny Kasjana, Oswalda i Emila. Dzień stawania na głowie dzisiaj. To jest coś, co niektórym wychodzi całkiem nieźle. Duża głowa ma duże troski, mówi przysłowie uzbeckie. Nie do końca się zgadzam z tym przysłowiem. Magda Kasperowicz, dzień dobry i zapraszam do 11.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Chilli Z, 16 minut po godzinie 7, a propos dnia stawania na głowie. Rozwój naszego gatunku był możliwy dzięki ryzykownym i przełomowym biologicznym adaptacjom kobiecego ciała. Specyfika ludzkiej ciąży, porodu, karmienia, opieki nad potomstwem i przekazywania wiedzy wymogła stworzenie wspólnoty i kultury. To kobiece ciało przez miliony lat dźwigało ciężar przetrwania naszego gatunku i to najdosłowniej, twierdzi Kat Bohannon, badaczka historii ewolucji z doktoratem Uniwersytetu Columbia i autorka monumentalnej książki Ewa Ewolucja jest kobietą, kobiece ciało i 200 milionów lat naszej historii. Tytułowa Ewa, czyli pramatka wszystkich ludzi, pojawia się w Księdze Rodzaju i niemal każdej kosmogonii, choć pod różnymi imionami. W procesie ewolucji nie było jednej konkretnej Ewy. Kobiece ciało, jakim je obecnie znamy, kształtowało się etapami w różnych miejscach i w różnych czasach. By to zobrazować, badaczka obdarzyła przodkinie naszego gatunku czułymi imionami. To jest doskonała książka. Anatomia przetrwania to jest coś, co w kontekście dnia stawania na głowie i dosłownie, i metaforycznie może Wam naprawdę wiele w życiu wyjaśnić.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: mnie.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z, a już teraz nasz konkurs, który na naszej antenie przez cały tydzień. Do zgarnięcia, uwaga, 500 zł i gadżety marki Crunchips, a to wszystko w związku z festiwalem Bittersweet, który już za moment, dlatego słodko-gorzko w Chili Z. To jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy mają taką piosenkę, przy której uśmiechają się, ale robi wam się również smutno w tej samej sekundzie, bo właśnie tak brzmi Bittersweet Festival. Napiszcie, na którego wykonawcę festiwalu czekacie najbardziej i opowiedzcie nam o tym jednym momencie, który wraca przy pierwszych nutach utworu, o którym myślicie. Codziennie nagradzamy najbardziej poruszające zgłoszenia do wygrania 500 zł i festiwalowe gadżety od marki Crunchips. Wejdźcie na stronę Chili Z i weźcie udział w konkursie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Słodko, gorzko w Chili Z. Tylko na Chili Z.

0: same.
1: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Sprawdzamy aktualną mapę pogodową i w tej chwili w Warszawie termometry pokazują 25 stopni już, 27 w Lublinie, 25 w Krakowie, 28 w Katowicach, 26 we Wrocławiu, 23 w Poznaniu, 24 w Olsztynie i 21 stopni w Gdańsku.
0: Śniadanie do łóżka w Cílizet. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła ósma. Oczywiście, że zapraszam. Połowa tygodnia za nami, a ta lepsza przed nami. Środa, piąty dzień sierpnia, imieniny Kasjana, Oswalda, Emila. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień stawania na głowie. Jak mówi przysłowie uzbeckie, duża głowa ma duże troski. No ja nie wiem, nie jestem przekonana. Dzień dobry, cześć słuchacze i słuchaczki.
0: Śniadanie do łóżka w Cílizet.

0: słuchacie, czyli za 14 minut po godzinie 8, a już teraz zaproszenie na dobre kino. Twój rytm, twoje kino, twój love. Pod takim hasłem odbędzie się 27. letnia Akademia Filmowa. Rozpocznie się w niedzielę 9 sierpnia pokazem filmu Pedro Almodovara Gorzkie Święta. I bardzo się cieszę, że to jeden z moich ulubionych reżyserów otworzy tegoroczną edycję. Na kolejny tydzień Zwierzyniec zamieni się w miejsce spotkań z kinem z całego świata. Tutaj smakuje się sztukę filmową, mówią organizatorzy, ale nie tylko, bo przecież pokazom towarzyszą koncerty, warsztaty, wystawy i słynny konkurs na najlepszą prelekcję filmową. Zwierzyniec to głęboki kontakt z kinem, które odbieramy organicznie. 150 filmów, 16 selekcji i 7 festiwalowych rytmów przed nami.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie Chini Z, a już teraz Broniewski, patronem 12. Festiwalu Stolicy Języka Polskiego. To jest wyjątkowe wydarzenie. To jest wydarzenie, które skupia wokół siebie wspaniałych i cudownych ludzi. Co roku profesor Maja Komorowska, co roku pani Masia Topczewska, co roku wyjątkowe osobowości związane z językiem polskim, z edukacją, teatrem. W tym roku poeta Władysław Broniewski, autor wiersza Bagnet na broni cyklu Anka, ale też ten poeta, który napisał W morze spienione, w szumiące morze gwiazdy spadały i nikły, ale też ballady i romanse Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha, to dzień biały, to miasteczko, nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha, to były moje dwa wiersze, którymi wygrałam ogólnopolski konkurs recytatorski. To było coś 29 lat temu. Jestem starą babą, trzeba przyznać, ale wy, jeśli macie siłę i nie jesteście starymi babami, wybierzcie się, bo 12. Festiwal Stolica Języka Polskiego już teraz w Zamościu, ale większość wydarzeń zaplanowano do między 3 a 8 sierpnia, więc macie jeszcze czas, bo są jeszcze 3 wyjątkowe dni do spędzenia w Szczebrzeszynie. Pisarze, poeci, tłumacze, językoznawcy, ludzie teatru i muzyki, dyskusje literackie, koncerty, spektakle, projekcje filmowe i inne wydarzenia kulturalne. Myślę, że warto wybrać się do Szczebrzeszyna. To są niezapomniane emocje, niezapomniane spotkania, a program festiwalu jest wyjątkowy. Cały festiwal naprawdę w tym roku obrodził fenomenalne spotkania i warsztaty. 8 sierpnia natomiast jest wyjątkowy dzień, Dzień Wiesława Myśliwskiego i wieczorny koncert Kochanowski. Coś pięknego.
1: Chini Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.

0: a z Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
3: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: To nie będzie miłość od pierwszego wejrzenia, gdy się spotkamy. To będzie miłość od pierwszego przypomnienia. Ponieważ widzę cię w oczach mojej matki, kiedy mówi, żebym wyszła za mężczyznę, na jakiego chciałabym wychować syna. Nie chcę cię po to, żebyś wypełniał moje puste części. Sama chcę być pełna. Chcę być tak kompletna, żeby móc rozświetlić całe miasto, a potem chcę cię mieć, dlatego że we dwoje moglibyśmy je podpalić. Rupi Kaur.
0: Jeden wiersz w radiu.
2: Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
5: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
6: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Chili Z. Pogoda.
2: No to od południa 32 Rzeszów, 30 Kraków i Katowice, 29 Opole, 28 Wrocław, 29 Lublin, w tym momencie 26 Warszawa, 27 Łódź, Koszalin, 23 stopnie w Poznaniu, 25, 26 w Olsztynie, 24 w Gdańsku i w Suwałkach.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, słuchacze i słuchaczki. Cześć, minęła 9.5 dzień sierpnia, środa, imieniny Kasjana, Oswalda i Emila. Dzisiaj dzień stawania na głowie i przysłowie uzbeckie w moim ulubionym naściennym kalendarzu widnieje. Duża głowa ma duże troski. No ja nie wiem, czy to prawda. Magda Kasperowicz, zapraszam do 11. Zdejmijcie sobie troski z głowy. Łatwo powiedzieć.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Jak tam u was wakacje z bąbelkami? Jak nie mają dyżurów wakacyjnych w przedszkolach? To jest taki czas, kiedy te starsze już siedzą dużo w domach i uważają, że są dorosłe. Mój syn mnie poinformował wczoraj wieczorem, że on całą noc będzie grał, bo tak się umówił z kolegami, więc ja powiedziałam, że się na to nie zgadzam, że jest nastolatkiem, że rośnie, powinien dużo spać i zdrowo się odżywiać, więc zapewnił mnie, że po graniu będzie spał do 15. A w weekend wyrusza na obóz żeglarski szlakiem Wielkich Jezior, więc powiedziałam, że na pewno nikt na tym obozie nie będzie czekał, aż pan S szanownie wstanie o 15, żeby wypłynąć z portu kolejnego i udać się w stronę kolejnego portu. W związku z tym mam nadzieję, że dajecie radę i chcę powiedzieć, że już jest 5 dzień sierpnia, więc niedługo zacznie się szkoła. Trzymam za was mocno kciuki z całego serca i jednoczę się z wami nieustannie.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli za 14 minut po godzinie 9.07 Festiwal Filmowy imienia Andrzeja Kondraciuka wystartuje już jutro. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Między cieniem a blaskiem i odbędzie się podobnie jak w latach poprzednich w trzech miejscowościach nad Zalewem Zegrzyńskim, Serocku, Nieporęcie i Wieliszewie. Kondraciuk był reżyserem, scenarzystą, producentem filmowym, twórcą kultowych komedii. Panowie, żar leje się z nieba. Któż z nas tego nie pamięta, ale też w niebo... To była Hydrozagadka, Ku woli ścisłości, ale też w niebo wzięci, jak to się robi. W latach 80. i 90. zrealizował filmy tak zwanego cyklu gzowskiego od miejscowości Gzowo nad Narwią. Zresztą jest to bardzo piękna miejscowość, wyjątkowo położona. Narew jest spektakularna. Wrzeciono czasu, słoneczny zegar, bar pod młynkiem. Jego żoną i muzą była wybitna aktorka Iga Cembrzyńska. To już jest siódma edycja festiwalu. No i wydaje mi się, że ten reżyser, który w niezwykły sposób łączył realizm, poetyckość i filmowy absurd, jest wspaniałym patronem tego wydarzenia. Tegoroczne hasło festiwalu Między cieniem a blaskiem nawiązuje do gry światła i emocji obecnych w jego filmach oraz do spotkania kina z naturą i codziennością. Los dodał dodatkowy smutny odcień temu hasłu, bo 30 lipca zmarła Iga Cembrzyńska, ukochana partnerka, żona i muza reżysera. Artystka wystąpiła w większości jego filmów, była także producentką części z nich. Malownicze plenery Serocka, Nieporętu i Wieliszewa zapraszają już od jutra, a filmy będziecie mogli oglądać pod rozgwieżdżonym niebem.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
6: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
5: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
6: Znam ten sposób. Kosztowny.
5: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
6: To dlatego taka koperta.
5: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
7: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłu.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz

0: 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Hau!

0: twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.

0: nastaw się na letni chillout. To jest Radio CZZ. Nastaw się na letni chillout.
1: CZZ.
0: Nastaw się na chillout.

0: No niezła ta piosenka, trzeba przyznać. 9:36 Subway w Chili Z, a już teraz wspaniały tomik poetycki. Wspaniały i cudowny. Pytacie, jaki dzisiaj był wiersz w radiu? Oczywiście to wiersz Rupi Kaur. To jest fenomen we współczesnej poezji. Wyobraźcie sobie, że jej debiutancki tomik Mleko i Miód został przetłumaczony na 30 języków i sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. W Polsce nie schodził z list bestsellerów, otrzymał nawet nominację do nagrody bestsellera Empiku w kategorii literatura zagraniczna. Kolejny tomik wydany w Stanach Zjednoczonych, Słońce i Kwiaty, też bestseller, milionowe nakłady, czołówka bestsellerów New York Timesa. Na spotkania autorskie, podczas których autorka odczytuje swoje utwory, przychodzą tłumy, a wszystkie jej posty mają kilkadziesiąt tysięcy polubień i udostępnień. Polska premiera Słońca i jej Kwiatów była w 2018 roku, ale jeśli ktoś Rupi Kaur nie czytał, to ten ktoś, kto Rupi Kaur nie czytał, a lubi poezję, musi przeczytać Rupi Kaur. I Mleko i Miód, Słońce i jej Kwiat do dostania w Chili Z. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Napiszcie, za co kochacie poezję. Śmiało, odwagi.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Nastaw się. Na chill out.

0: Reklama.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
2: Do hymnu.
0: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
4: Po reklamie.

0: Taksi Lizet. Pogoda.
1: Panowie, żar leje się z nieba, cytując klasykę kina polskiego 32 Kraków i Katowice, Opole i Częstochowa, Rzeszów i Lublin, Radom 31, 29 w Łodzi, 27 w Poznaniu, w Szczecinie 24 stopnie, w Warszawie już 29, 27 Warmia i 26 stopni pokażą termometry w Gdańsku. Za moment!
0: Lato w Kinizet.
1: Mówię za moment, bo 5-7 minut opóźnienia ma radar pogodowy. Magda Kasparowicz, minęła 10. Mamy środę, 5 dzień sierpnia. Dzień doberek.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: Słuchacie, czyli za 10 minut po godzinie 10, a już teraz książki do dostania. Była poezja do dostania, a teraz nowości, które trzeba mieć i nie sposób przegapić takich wspaniałych książek. Scott Preston i Pożyczone wzgórza, literacki western w angielskim stylu. Nie wiem jak wy, ja jestem fanką westernów i pamiętam zawsze w niedzielę, w samo południe babcia odpalała western i to było coś. Dzisiaj babcia odpala amerykańskich hokeistów na prime i oni za dużo nie mówią, tylko się głównie prężą na siłowni. Cóż, ludzie się zmieniają, z wiekiem łagodnieją. Nie trzeba już westernu, wystarczy organiczne spotkanie. Kumbria, góry, doliny, wioski i farmy. Hrabstwo, które leży na granicy między Anglią a Szkocją, choć tak naprawdę nie pasuje do żadnej z nich. Pora deszczowa trwa tu 12 miesięcy. Woda jest zawsze kwaśna, a ziemia cierpka. I to w takich okolicznościach przyrody Preston pisze swoją powieść. Wybucha epidemia pryszczycy, dziesiątkuje stada owiec, syn drobnego hodowcy wraca w rodzinne strony, by pomóc ojcu. Gdy ojciec umiera, ten młody człowiek łączy siły z innym rolnikiem, którego owczarnie również wytrzebiła choroba. Strata dorobku całego życia popycha mężczyzn do przestępstwa. Kradną cenne stada z południa kraju. Konsekwencje napadu okażą się wiele tragiczniejsze, niż mogliby się spodziewać. Brawurowa powieść. To jest zapomniana Anglia, przegrane pokolenie, trudy życia na dalekiej prowincji. Farmerzy bezgranicznie oddani codziennej walce o przetrwanie. Pożyczone wzgórza to jest brutalna, a zarazem piękna, pełna gniewu, a jednocześnie poetycka elegia o końcu małego świata. Mroczna, natchniona opowieść, która tętni życiem. Bardzo mocna proza, która oddaje ducha konkretnego miejsca i sposobu życia. Precyzyjna i skoncentrowana narracja, pełna energii, pełna charakteru. The Times zachwycony, ale nie tylko, bo wspaniałe recenzje zebrała ta książka, już teraz może być wasza.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: magdalena.kasperowicz@chillz.pl. Piszcie śmiało, dlaczego chcecie poczytać o owcach, ale nie tylko o owcach, bo jak wszystkie ważne książki, ta książka jest przede wszystkim o miłości.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Do hymnu.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Wszystko się zgadza, a już teraz rozwiązanie. Rozwiązanie naszego konkursu słodko-gorzko w Chili Z. Nie martwcie się, jutro też będzie konkurs i nawet pojutrze, a dzisiaj wygrywa Daniel z Berlina. Najlepszy zespole i najlepsze radio. Słucham was z Berlina. Ja czekam na Sierę. Jako 20-latek tańczyłem w poznańskiej grupie tanecznej i wtedy teledyski i choreografia były dla nas czymś wow. Wszyscy chcieli tańczyć jak ona i jej tancerze. To, że ona pojawia się teraz w Poznaniu, ma wyjątkowe znaczenie. Nie mogę się doczekać, będę tańczył pod sceną i miło, że mogę podzielić się wspomnieniami z wami. Pozdrawiam serdecznie, Daniel. Danielu, pozdrawiamy cały Berlin, który kochamy i uwielbiamy. I wiem, że nie tylko ja lubię Berlin, ale redakcyjni koledzy i koleżanki także. Ściskamy cię mocno. Do zobaczenia w Poznaniu. Wygrywasz nasz konkurs, a was zapraszamy do słuchania jutro i pojutrze i do czynnego, aktywnego brania w tym konkursie udziału. Wielkie gratulacje, Danielu. Ściskamy cały Berlin, a w tym Berlinie najmocniej ciebie.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Sponsorem konkursu był właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet. Sponsorem konkursu był właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet.

0: słuchacie, czyli za 10.52 na zegarze. Ja przypominam, że dzisiaj jest dzień stawania na głowie. Mówi się, że trzeba czasem stanąć na głowie, żeby coś osiągnąć, ale zanim pobiegniecie dalej, zatrzymajcie się na chwilę i docencie, ile już zrobiliście, bo wysiłek ma wartość nie tylko wtedy, gdy kończy się sukcesem. Każda próba, każdy krok, każda chwila, w której się nie poddaliście, zasługują na uznanie. I kłaniam się wam bardzo nisko na koniec tej audycji. Często jesteśmy dla siebie najbardziej wymagającymi krytykami. Skupiamy się na tym, czego jeszcze nie mamy, zamiast zauważyć drogę, którą już przeszliśmy, a przecież to właśnie konsekwencja, cierpliwość i odwaga, by próbować kolejny raz, prowadzą do największych zmian. Dziś nie musicie stawać na głowie, mimo że jest dzień stawania na głowie, żeby udowodnić swoją wartość. Zapamiętajcie, wystarczy, że zauważycie ten własny trud i wysiłek wkładany w codzienność, która jest najtrudniejsza do ogarnięcia. Czasem największym osiągnięciem nie jest dotarcie do celu, ale to, że mimo trudności wciąż i wciąż i wciąż idziecie naprzód. Jestem z was totalnie dumna. Dzięki za dziś. Cześć słuchacze i słuchaczki. Za chwilę Magda Bauer.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

0: Lato w Trinidad.
1: Dzień dobry, uśmiecham się do Was o 11:00, dokładnie 5 sierpnia, środa. Magda Bauer to ja, będę z Wami dzisiaj aż do 15:00. Przed nami miłe przedpołudnie i kawałek popołudnia.
0: Trinidad.
2: Nastaw się na letni chillout.

11:10 na naszym zegarze, to teraz zaglądamy do szafy. Bokserki zrobiły zawrotną karierę w męskich garderobach dzięki reklamie. T-shirt do lat 50. XX wieku uważany był za bieliznę. Ten stan rzeczy zmienili Marlon Brando i James Dean, którzy włączyli ten element stroju do swoich filmowych kreacji. 5 sierpnia to jest dzień bielizny. To właśnie dzisiaj. Przy okazji serwujemy Wam takie właśnie smaczki związane z modą, ale dzisiaj jest tak gorąco, że jeśli możecie sobie na to pozwolić, to bielizna mogłaby być tym podstawowym strojem dzisiaj chyba przez cały dzień. Niezależnie od pogody, niezależnie od temperatury, gramy Wam tak, żeby w ciągu dnia było lżej, przyjemniej, no i żeby można było tak spokojnie zaczerpnąć oddechu i nieco się zrelaksować, no właśnie przy naszych brzmieniach. Tak będzie na pewno dzisiaj do 15:00. Nie zabraknie też rozmaitych propozycji kulturalnych, nowych książek, być może nowych kierunków jeszcze wakacyjnych, bo przecież wakacje i lato w pełni. Z tą myślą zaczynamy nasze spotkania. Teraz już Gold Room i Chia.

jamais prévenu. T'as ce belish me wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał. Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, które

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki

0: Jedna z tych piosenek, które mogą wydawać się czasem bardzo bliskie, ale też niosą chyba jakieś światełko. Na pewno jedna z tych, po których można się w wokalistce zakochać. A powstała przecież ta piosenka na potrzeby spektaklu teatralnego Terapia dla par. Daria ze Śląska przed chwilą, a wcześniej to model, którego spotkamy w tym roku w Poznaniu na Bittersweet Festiwalu. Do tego wydarzenia wrócimy niebawem, na pewno po małej przerwie.
1: Autopromocja. Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Seastars, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Porek.

Wait i MIT Free przed chwilą, czyli Zeta. My już czekamy na nowy album MIT Free. I wrote you a letter, tak ma być zatytułowany, ma ukazać się w sierpniu. Wiadomo, że nagrywany był w Los Angeles, w Paryżu, w Kopenhadze i wiąże się z 25-leciem Antoniego Gonzaleza z tą właśnie grupą, której ja przyznam szczerze i osobiście uwielbiam słuchać i zawsze myślę sobie o tym, że bardzo, bardzo chciałabym wysłuchać tego właśnie kawałka Wait w jakiejś festiwalowej sytuacji. Idealnie się nadaje do tego, żeby cieszyć się nim właśnie pod gołym niebem. A skoro tak, to chyba to jest dobry moment, żeby przypomnieć Wam o konkursie, który dla Was mamy w związku z nadchodzącą edycją festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Mamy dla Was festiwalowe gadżety, mamy dla Was również zapas funduszy, które mogą się przydać podczas festiwalu, to jest 500 zł. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Otóż no właśnie, napisać o tym wykonawcy, którego muzykę chcielibyście usłyszeć podczas festiwalu, a także o tym, jak tę muzykę odbieracie. Wszystko na naszej stronie, czyli gz.pl. Tutaj jest specjalny formularz, który trzeba po prostu wypełnić, a potem już czekać na informacje o wygranej, a te informacje pojawiają się codziennie w naszym poranku, czyli w śniadaniu do łóżka. O tym, kto wygrał poprzedniego dnia, mówi Magdalena Kasperowicz, a zatem przy okazji również śniadanie do łóżka serdecznie gorąco Wam polecam. A teraz już muzyka, 17 minut do południa, o nie, już 16 minut do południa zbliża się chyba najgorętszy moment dnia dzisiaj. To ma być 36 stopni.

przez Berlin i Amsterdam z Blauką, a teraz już duet. Szczególne tyle, że każdy z artystów, których za chwilę posłuchamy, jest ceniony, utytułowany, uwielbiany przez publiczność, ale w tej piosence spotkali się na scenie po raz pierwszy. Summertime Blue, Norah Jones i John Legend. Już teraz w GZ.

0: Reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysł.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Jalen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout. To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. Lato w Chilli Z.
1: Sierpień jeszcze się zaczyna, dzisiaj piąty dzień tego pięknego miesiąca. Witam Was o 12.01 dokładnie i zachęcam do tego, żebyście byli z nami przez kolejną godzinę.
0: Chilli Z.
2: Nastaw się na letni chillout.

12.11, lato w Czylicy trwa, lato to oczywiście podróże. Te duże i te nieduże. Te nieduże to na przykład weekendowe wypady na festiwale. Przypominamy Wam o tym, że w sierpniu warto odwiedzić Poznań w tym celu, a także Olsztyn, tutaj Olsztyn Green Festival. A na naszej wakacyjnej trasie jest również Elbląg. A to dlatego, że tutaj wyląduje w sierpniu Teatr Sztuka Ciała, którego spektakle mamy przyjemność Wam polecać. One odbywają się najczęściej w Warszawie, ale latem Teatr Sztuka Ciała również podróżuję z nimi po całym kraju i to bardzo dobrze, bo to są przedstawienia, które naprawdę warto zobaczyć. Uruchamiają wyobraźnię w sposób wspaniały. Kostiumy, światło, widowiska, które odbywają się w plenerze, wszystko to działa na wszystkie zmysły, no i właśnie inspiruje, a do tego często edukuje. Artyści łączą teatr ruchu. Tak jak wspomniałam już, ciekawe za każdym razem kostiumy, ale też bajeczną scenografię. I opowiadają o różnych sprawach. Często o przyrodzie, ale nie tylko. Zupełnie nowe działanie Teatru Sztuka Ciała. Zatytułowane jest Świetlana Przyszłość. To będzie taki performance. Spotkanie z niezwykłymi istotami, które na chwilę mają się pojawić w naszej rzeczywistości, no i właśnie zabrać nas na taką wspólną podróż przez wyobraźnię. To jest performance, który nie miał jeszcze swojej premiery, ale będzie tak przedpremierowo prezentowany w sierpniu na Placu Katedralnym w Elblągu. Zapraszamy tutaj 23 sierpnia o 21:00. Być może będziecie gdzieś w okolicach. Przyjdźcie koniecznie. Wstęp jest wolny. Mamy w planie jeszcze przed 13:00 małą wycieczkę do Wrocławia na kolejne bardzo szczególne wydarzenie, które odbędzie się tutaj jesienią. Ale więcej o tym nieco później, a teraz już muzyka i We Lost, czyli Z.

0: A tak pięknie na swojej najnowszej płycie z resztek zaśpiewała Paula Roma. Paula Roma, która gościła też w naszym cyklu Chili That Life Sessions. To był piękny, kameralny koncert, który możecie już oglądać na naszym kanale na YouTubie.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549 98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak.
9: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się

Zanim do Wrocławia, taką wycieczkę zapowiadałam wcześniej, to jeszcze do księgarni. Tym razem po nowe wydania powieści Johna Irvinga, uwielbianych przez wielu czytelników na całym świecie. Nowe wydania ukazują się w związku z premierą najnowszej książki pisarza. Kilka słów o niej za chwilkę, tymczasem w księgarniach znajdziecie już Świat według Garpa. Modlitwa za Owena to kolejny taki tytuł, który został wznowiony. Natomiast najnowsza powieść pisarza zatytułowana jest Królowa Estera. Wiadomo już, że autor wraca tutaj do wątków znanych m.in. z regulaminu tłoczni win. Natomiast fabuła powieści nawiązuje do biblijnej królowej Estery i obejmuje niemal cały XX wiek. Bohaterka to porzucona w wieku 4 lat dziewczynka, którą, kiedy staje się nastolatką, opiekuje się rodzina z Nowej Anglii. Ale właściwie tutaj prześledzimy cały życiorys tej bohaterki. Wiadomo już, że nowa książka Johna Irvinga trafi do księgarni w październiku. Myślę, że to będzie świetna lektura na nadchodzącą jesień. Oczywiście dla tych, którzy lubią książki tego autora.

Bizet. Nas

0: Przed chwilą Charlie Puth, a wcześniej Dawid Tyszkowski. Tak gramy wam w Chili Z właśnie dziś, w środę, tuż przed 13, bo jest 7 minut do pierwszej, a po drodze pojawił się nam jeszcze jeden literacki wątek, tym razem związany z Tove Jansson. Szykuje się bardzo miłe wydarzenie w najbliższą niedzielę, ale o tym trochę więcej po 13.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedrożność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Po reklamie.

0: Teatro w Kliniset.
1: No i cała piękna kolekcja wspaniałych utworów do słuchania latem u nas już czeka na wszystkich, którzy będą z nami po 13, a 13 właśnie teraz.
0: Kliniset.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: I na start Cat Burns.

Daughter i kolejny utwór, który, jak myślę, świetnie brzmi latem i w naszej księdze lata znalazł swoje właściwe miejsce. Jak myślę o tej porze, bardzo przyjemnie się takich brzmień słucha. Daughter to jest brytyjska grupa z kawałkiem You przed chwilą w GIZ, a ja przywołałam księgę lata, ten tytuł, dlatego że chcę wam powiedzieć o takim specjalnym wydarzeniu, jakie szykuje Muzeum Kinematografii w Łodzi już w najbliższą niedzielę. To będzie dokładnie dzień urodzin Tove Jansson, 9 sierpnia i 112. rocznica urodzin pisarki. Będziemy ją w Łodzi celebrować w bardzo przyjemny sposób, jak myślę, dlatego że po pierwsze będzie można sobie uszyć własnego wół czy kija, to podczas warsztatów rękodzieła prowadzonych przez Renatę Boguską. To jest artystka, która robi takie miniaturowe postaci mieszkańców Doliny Muminków, a tym razem podzieli się swoją wiedzą, swoimi pomysłami z chętnymi, którzy wezmą udział w tym spotkaniu. Zapraszamy o 12, ale to nie wszystko oczywiście. Będą też filmy w kinematografie. Najpierw seans Tove i Tutti. To jest dokument przedstawiający podróże po Europie pisarki Tove Jansson i jej partnerki graficzki Tuulikki Pietilä, znanej jako Tutti właśnie. Film, który pozwoli nam odbyć taką wspólną podróż do Paryża, Wenecji, Londynu, Madrytu, a także Islandii czy na Korsykę. Ten sam duet zrealizował film Haru, Wyspa Samotnych. To jest film, który powstał na podstawie archiwalnych ujęć kręconych przez Tutti również podczas podróży. No i jeszcze Księga Lata, no właśnie, ekranizacja powieści Tove Jansson, która zresztą niedawno znów pojawiła się w nowym wydaniu w księgarniach. Tutaj na wielkim ekranie Księga Lata to jest film Charlie'ego McDowella. Uwaga, muzykę do filmu napisała Hania Rani. I ten seans w Muzeum Kinematografii w Łodzi w najbliższą niedzielę na finał tego pięknego dnia. Myślę, że wszyscy fani Muminków, a nie znam osób, które przeczytałyby całą serię i nie pokochałyby tego świata stworzonego przez Tove Jansson, jeśli tylko będą mogli, do Łodzi przybędą, do czego oczywiście bardzo was zachęcamy.

Ależ zamieszanie Blessings w Chili Z, trochę takich dynamicznych brzmień też się nam przyda do środowej już po południe, 16 minut po pierwszej i wrócimy do nich chyba wspólnie z Tomkiem Makowieckim, który za kilka chwil przedstawi nam swoją muzyczną wizję lata w mieście, ale wcześniej jeszcze jeden z naszych ulubionych kawałków, Love is Back i Celeste w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
1: Po reklamie.

dzisiaj miłym towarzystwie Thundercata dojechaliśmy do Wrocławia. Wcześniej już zapowiadałam taką wizytę. A to dlatego, że mamy kolejne informacje dotyczące tegorocznej edycji wydarzenia, o którym właściwie zawsze w CZZ Wam opowiadamy w rozmowach z organizatorami, na które Was gorąco zapraszamy, bo to jest takie jedyne w swoim rodzaju wydarzenie we Wrocławiu i myślę, że w całym kraju na razie. Kino Mural. Noc albo i trochę więcej czasu niż jedna noc, podczas której na ścianach wrocławskich budynków możemy oglądać niezwykłe prace wideo, prezentowane przez specjalnie zaproszonych twórców z całego świata. To już jest tak, że Kino Mural cieszy się taką międzynarodową renomą i w tej branży artystycznej, wśród tych twórców, którzy zajmują się dzisiaj nowymi mediami, to jest taki właściwie trochę punkt obowiązkowy, a na pewno zaproszenie na Kino Mural jest traktowane bardzo poważnie i zazwyczaj przyjmowane z dużą radością. Cieszą się również widzowie, którzy co roku we Wrocławiu mogą oglądać naprawdę wyjątkowe prace. I teraz, tym razem będziemy mogli zobaczyć pracę artysty, który no być może jest Wam znany, na przykład za pośrednictwem takich dzieł, które publikuje na Instagramie. Na koncie ma współpracę z The Beatles, z Gorillaz, z Valentino. Liczne animowane produkcje dla studiów filmowych, ale właśnie indywidualną twórczość już od jakiegoś czasu proponuje nam pod pseudonimem Extravek. Naprawdę nazywa się Olivier Latta, jest niemieckim artystą wizualnym, no i jego popularność w ostatnich latach rośnie z każdym projektem. Extravek pojawi się w Polsce właśnie na tegorocznym Kino Muralu we Wrocławiu, a będzie to miało miejsce 18 i 19 września. No co tak niechcący, chyba kolejny miły plan na jesień Wam posunęłam, na tę wczesną jesień. To jest oczywiście tylko jeden z wielu artystów, którzy w tym roku pojawią się na Kino Muralu. Każdy z nich przywiezie inną, fascynującą opowieść prowadzoną za pośrednictwem nowych mediów.

No i tak można by zanucić wspólnie z artystami, którzy przed chwilą gościli na naszej antenie. To Saul Goodman i Waltek między innymi. A za chwilę przeniesiemy się do Islandii, bo Axel Flowent zaproponuje nam kawałek When the Sun Goes Down. 11 minut do godziny drugiej. Mam nadzieję, że macie się dobrze gdzieś tam po drugiej stronie. Dbacie o siebie i pamiętacie o tym, żeby dzisiaj pić dużo wody.

0: Słuchasz radia Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Kura

0: Tet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Lato 500.
1: I może teraz to jest dobry moment na kawę, ale dzisiaj to tylko koniecznie z lodem albo z tonikiem. Minęła 14. Raz jeszcze dzień dobry, kłaniam się. Zachęcam, żebyście zostali z nami przez kolejną godzinę.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.

Olivia Dean przed chwilą, a wcześniej Club Crew, i tak właśnie dbamy o wasze muzyczne apetyty, ale nie zaniedbujemy też tych filmowych i przypominamy o tym, że wciąż czekają na was kina pod chmurką. Sierpień to też jest miesiąc pełen takich filmowych uniesień, gdzie można wybrać się w najbliższym czasie, na przykład dzisiaj albo jutro wieczorem. To sprawdzamy już teraz i może na początek Gdańsk, bo tutaj warto powiedzieć o tym, że wróciło kino na dachu Teatru Szekspirowskiego i dzisiaj film, o którym właściwie wczoraj wspominałam wam już kilka słów, to drama z Zendayą i Robertem Pattinsonem i na seansę na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Przypomnijmy, że mamy dla was podwójne zaproszenia. Można do nas pisać w tej sprawie aż do końca zaplanowanego w tym roku programu, a trzeba zauważyć, że w tym roku jeszcze więcej seansów niż w latach poprzednich, ponieważ program zaplanowano aż do 12 września. No i to najpiękniejsze kino plenerowe w Gdańsku, jak zwykło się o nim mówić, działa jeszcze dłużej niż w poprzednich latach. No i jeszcze sporo wspaniałych filmów pojawi się tutaj na wielkim ekranie. W tym tygodniu jeszcze Wielki Marty, o ile się nie mylę. No ale dzisiaj właśnie drama. Seans zacznie się o 21:00. Pamiętajcie, że w sierpniu mamy już ciut krótsze dni, zatem i te filmowe wieczory zaczynają się troszkę wcześniej. A gdybyście chcieli zaopatrzyć się w podwójne zaproszenie na ten dzisiejszy wieczór i zabrać kogoś miłego ze sobą, to możecie do nas jeszcze w tej sprawie napisać na adres kultura@chiliz.pl. Skoro kina plenerowe, to oczywiście przypominam o festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane. To jest kilka lokalizacji w całym kraju, ale tutaj chyba jeszcze za kilka chwil wrócimy. Tymczasem 9 minut po drugiej i artysta, właśnie, którego też możecie znać ze sceny albo z ekranu, to Jan Marczewski z kawałkiem Dotyk.

To na chwilę jeszcze wracamy do naszych letnich kin, tych w Sopocie, w Zakopanem. W Warszawie też w tym roku jest kino samochodowe, a w Giżycku kino jachtowe. Mowa oczywiście o festiwalu, który co roku właściwie polecamy, który odbywa się każdego dnia w tych wakacyjnych miejscowościach. Każdego dnia to jest inny temat, każdego dnia inny film, który można albo sobie przypomnieć, albo zobaczyć po raz pierwszy. Wszystko to pozycje, jak myślę, obowiązkowe w kalendarzu takiego rasowego kinomana. A dzisiaj szczególna sytuacja w Sopocie, dlatego że oprócz filmu również spotkanie. Co roku jest tak, że w kawiarni festiwalowej koło Molo możemy również spotkać się z reżyserami, z aktorami, z ludźmi, których podziwiamy na wielkim ekranie. No i dzisiaj to będzie spotkanie wokół poruszającego filmu, poruszającego dramatu Kamerdyner reżyserii Filipa Bayona. To spotkanie poprowadzi krytyczka filmowa Kaja Klimek, a wezmą w nim udział oczywiście artyści Marianna Zydek, Adam Woronowicz i Filip Bayon, gwiazdy filmu Kamerdyner. To będzie takie wyjątkowe spotkanie, które dzisiaj będzie miało miejsce no właśnie wokół projekcji tego filmu. My zapraszamy i na spotkanie, i na projekcję. Film będzie pokazywany o godzinie 21:30, natomiast na spotkanie należy wybrać się nieco wcześniej, bo rozpocznie się ono o 18:00 w kawiarni koło Molo. Jak zwykle w fantastycznej atmosferze, jak zwykle będzie można słuchać no na pewno bardzo ciekawej rozmowy, ale też, jak myślę, zadawać własne pytania. Może to teraz jest odpowiedni moment, żeby jeszcze jakieś takie ciekawe pytanie do twórców filmu Kamerdyner sobie przygotować. Do wieczora jeszcze troszkę czasu, bo spotkanie, tak jak wspomniałam, o 18:00. A u nas teraz 17 minut po drugiej, to wracamy do muzyki, między innymi polskiej. Będzie Clock Machine, ale na początek kawałek zatytułowany Way Up.

0: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram, a arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

Beth Ditto w tym kawałku na zaproszenie duetu Poland Pan, wokalistka znana z grupy Gossip. Być może doskonale znacie jej świetny wokal. Poland Pan w tej chwili w wakacyjnych rozjazdach, ale to przede wszystkim Stany Zjednoczone i Kanada, to tam koncertują. Niestety w najbliższym czasie nie wyłapałam żadnego koncertu gdzieś w naszych okolicach, ale być może jest to kwestia jakichś jesiennych albo zimowych terminów. Petit Étoile to jest kawałek, który graliśmy przed chwilą. O, mała gwiazdka, tak brzmi w tłumaczeniu na polski. Nieco zagubiona w niektórych wersach tego świetnego utworu, jak myślę. Mam nadzieję, że wam podoba się tak samo jak nam po tej stronie. I kolejne takie brzmienia już za chwileczkę. Palladian w Chili Z, a u nas 20 minut do trzeciej.

Better on my own przed chwilą Abby Piper w Chili Z, a ponieważ duet Polo and Pan ze swoją gościnią specjalną oczywiście w piosence, którą graliśmy, przywołali nam tutaj mleczną drogę. Myślę o kawałku Petit Étoile, który kilka chwil temu wam graliśmy. To na koniec jeszcze taka sierpniowa nutka pełna gwiazd, bo nie wiem, czy wiecie, że w tym roku sierpień jest naprawdę szczególny, jeśli chodzi o nocne widoki. Jeśli lubicie obserwować gwiazdy, to w tym miesiącu czeka was wiele takich miłych sytuacji, kiedy będzie można to robić, najlepiej oczywiście z dala od wielkiego miasta, ale do tego myślę, że będziemy jeszcze wracać na przykład jutro, bo jutro znów usłyszymy się o 11 dokładnie, a teraz już 13 minut do 3, zatem powoli przekazuję mikrofon Rafałowi Turowskiemu, który będzie prowadził was przez to sierpniowe, piękne popołudnie. Dziękuję, że byliście po drugiej stronie. Do usłyszenia. A teraz jeszcze Jungle i Happy Man i jeszcze trochę dobrej muzyki do 15.

0: reklama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: chill out.
1: To jest Radio Chillies. Nastaw się na letni chill out. Chili Z. Pogoda.
2: Czwartek wciąż upalny, ale już nie tak. 27 stopni jutro na Wybrzeżu, 33 w Warszawie i w Katowicach, 35 w Krakowie i 37 w Rzeszowie i Przemyślu. No to zawsze chłodniej niż 41, prawda? Burze na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i w Karkonoszach. Pochmurno będzie na Mazurach, na Warmii i na Białostoczyźnie.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w TVZ.
2: Dwie po trzeciej, dzień dobry, w środowe popołudnie, 5 dzisiaj sierpnia mamy. Kilka bardzo interesujących świąt, opowiem o nich do godziny 19. Na pewno nie będę się wahał, a zatem zostańcie z nami.
1: TVZ.
3: Nastaw się na letni chillout.
2: Romy, Love Who You Love. Na dobry początek naszego spotkania. Później Kate Renada.

0: 10 po trzeciej. Bardzo interesujące badania brytyjskich naukowców, jeśli pozwoli się od nich zacznę. Zaglądamy do British Journal of Psychology. A tutaj naukowcy z McGill, to są kanadyjskie badania, co nie ma oczywiście żadnego znaczenia. A tutaj naukowcy, słuchajcie, doszli do wniosku, że nasza postawa ciała może wpływać również na nasz nastrój i na nasze zachowanie, i to w stopniu znacznie większym niż sądzimy. Okazuje się, że pozycja wyprostowana sprzyja lepszemu samopoczuciu i lepszym wynikom w tych zadaniach, które wymagają podejmowania ryzyka. Nie będę może opowiadał o samym przebiegu tego badania, bo choć interesujący, to dość zawiły. W każdym razie uczestnicy z badanej grupy, którzy przyjęli wyprostowaną postawę, również mieli znacznie silniejsze poczucie dumy mającej związek z pozytywnym nastrojem. Do czego te badania potrzebne i czy tylko po to, żeby opowiedzieć je przez radio jako ciekawostka? Otóż nie. Bo co prawda wyniki te nie oznaczają, że zmiana naszych postaw może radykalnie odmienić nasze życie, ale jednak te badania rodzą pytania o to, czy takie codzienne, drobne elementy naszego otoczenia, na przykład ergonomia stanowiska pracy, mogą w sposób subtelny albo zgoła niesubtelny wpływać na nasz nastrój i na zachowanie. No i drodzy Państwo, ja mam pozycję ciała siedzącą i staram się mieć chilloutowy nastrój, no bo jak to inaczej? A tak sobie pomyślałem, że jak się siedzi, to też można być wyprostowanym.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Już sprzed 5 lat Alfie Templeman, Wait, I Light. A ja nie kłamię, konkurs taki popołudniowy przed nami, więc proszę się nastawić na rozrywkę intelektualną.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6+6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieścili w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
9: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, les stres.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jaylen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
14: Trwają Empik Days. Łabo

To może najpierw o nagrodach, bo to zawsze przyjemnie. Cały zestaw nagród dla naszej kochanej uczestniczki bądź uczestnika konkursu takiego popołudniowego. No smyczkę jak zawsze mam dla was. Muzykę Leszka Możdżera do filmu Ikar. Książkę Zimowita Szczerka, Baciary z piekła rodem. Rzecz się dzieje w przedwojennym Lwowie i dokładam jeszcze 1000 słów od profesora Balczyka. 321-321-500 to jest numer naszego telefonu do konkursu takiego popołudniowego. Mam nadzieję, telefon wam znany. Zasady nie uległy zmianie. Mamy 3 pytania zawarte w 3 kategoriach. Dzwonimy, czytam jakie są kategorie, wybieramy tę, która nam się najbardziej podoba, albo tę, która nam się w ogóle nie podoba, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ nazwa kategorii ma się nie zawsze wprost do treści pytania i to jest największa trudność naszego konkursu. Jeśli mimo to nie jesteście zlęknieni, dzwońcie. 321-321-500, czytam pytanie, wskazujemy poprawną odpowiedź. Oto całe reguły.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: Mów jak gorąco. Ciekawe, czy na południu też pewnie jeszcze gorącej. Cześć Aga, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, bardzo gorąco.
1: No jakoś sobie radzimy, nie mamy innego wyjścia, zdaje się.
2: Staramy się.
1: Tak, od jutra już ten upał będzie powolutku opadał, ale wciąż będzie bardzo gorąco. Trzymamy się razem w związku z powyższym, pijemy dużo gorącej herbaty i bierzemy udział w konkursie takim popołudniowym. Mam dla ciebie bardzo fajną książkę, Ziemowita Szczerka, Baciary z piekła rodem. Bardzo brutalna, ale i ironiczna opowieść o Polsce i o Europie. Dużo czytania na coraz krótsze letnie wieczory. Mam 1000 słów od profesora Bralczyka i płytę Leszka Możdżera. Dobra, Agnieszka.
2: Świetnie, oby się udało.
1: Uda się na pewno. Na pewno się uda, jestem pewien. Tym bardziej, że jestem do dyspozycji, gdyby były jakieś kłopoty. Jak będzie przestrzeń, to przecież wszyscy wiemy, że prowadzący konkurs bardzo pomaga. Prawda?
2: Dobrze,
1: prawda.
2: Mam nadzieję.
1: Dobra. Mamy kategorię kolory, kategorię naj i kategorię na R. Wybierasz jedną.
2: Może kategorię na R.
1: Dobrze. Agnieszko, raptularz. Raptularz to jest A, taki porywczy człowiek, czy też B, taki notatnik do zapisywania tego, co nam właśnie wpadnie do głowy, a może C, raptularz to jest taki dawny druk urzędowy, na którym rejestrowano bryczki.
2: To chyba będę musiała skorzystać z propozycji, odpowiedzi.
1: No dobrze, to jeszcze raz powtórzę. Raptularz, człowiek porywczy, notatnik czy dawny druk urzędowy? No to może tradycyjnie rozpocznijmy od wyeliminowania tego, co jest najmniej prawdopodobne.
2: Jedynka odpada.
1: To prawda. No to mamy teraz 50-50, że tak powiem. No to notatnik czy dawny druk urzędowy do rejestracji bryczek?
2: Raptularz.
1: Notatnik do zapisywania, wiesz, coś tam przyjdzie do głowy, złota myśl, pomysł na miliard dolarów. Szybko biegnę, zapisuję. Czy też taki druk, raptularz, bryczki kiedyś rejestrowano w urzędach za jego pomocą. Co to takiego ten raptularz?
2: To obstawiam, że to będzie ten notatnik.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: No z tą bryczką po prostu zmyśliłem.
2: To wydało mi się nieprawdopodobne, dokładnie.
1: No powiem ci, że jak to czytałem, to sam chciałem się roześmiać. Nie mam pewności, czy bryczki w ogóle były rejestrowane gdziekolwiek, czy też jeździły jak
2: właśnie
1: chciały, a już na pewno nie były rejestrowane za pomocą raptularza. Tak, to jest notatnik taki do pisania szybkich myśli. Nie wiem, czasami leżą takie notatniki gdzieś na lodówce na przykład, żeby tam szybko coś zapisać albo coś. No to jest raptularz właśnie. Nie wiem, czy
2: na
1: się
2: stoliku,
1: używa tego słowa, tak, na stoliku. Nie wiem, czy się używa, czy też nie. W każdym razie nie mówimy tutaj o raptusie, którym jest wspomniany człowiek. No widzisz, udało się. Super. Bardzo się cieszę, Agnieszko. Zestaw nagród wędruje do ciebie. Dziękuję za udział w konkursie i gratuluję.
2: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: Dobrego popołudnia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Słuchasz Radia Kilizet.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Do hymnu.
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie.
9: 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Po reklamie.

0: Silizet. Silizet. Pogoda.
1: Jutro tylko minimalnie chłodniej, 27 stopni w Gdańsku, 33 Warszawa, Katowice, 35 Kraków i 37 stopni Rzeszów, Przemyśl, 38 stopni jutro w Zamościu. No to zawsze chłodniej niż 41. Matematyka nie kłamie. Upalnie także na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, tam jednak deszczowo i burzowo, pochmurno, również będzie w Białymstoku i w Suwałkach, ale i tu powyżej 30 stopni.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w Chilizet.
1: Czwarta minęła, Rafał Turowski, dzień dobry, do 19. Nastawiam Was na chillout, Jackie B and Friends oraz Loaded Honey na dobry początek tej godziny naszego spotkania, a później wzniesiemy się w przestworza.
0: Chilizet.
3: Nastaw się na letni chillout.
4: Only been days, but it's still 9 months. Wake up with you, and you're 9 months.

0: 10 po czwartej. Bardzo ciekawą analizę przeprowadziła firma Booking.com for Business. Mianowicie zbadała, no nie jak wydawać by się mogło miejsce zakwaterowania, tylko trasy lotnicze. Te, które są najgorsze pod względem jetlagu. No i ta analiza została przeprowadzona w ten sposób, że zwracano uwagę na czas lotu, na liczbę przekraczanych stref czasowych i szacowany czas potrzebny organizmowi na regenerację. No cóż, za chwilę wyniki tego badania, dość interesującego zresztą, natomiast powiedzmy sobie szczerze, jak już musimy gdzieś lecieć, no to po prostu lecimy, bez względu na to, czy ten jetlag będzie, czy też go nie będzie. No ale może warto wiedzieć. Z badania wynika, słuchajcie, że nie każdy długi lot automatycznie prowadzi do dużego jetlagu. Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim liczba przekraczanych stref czasowych oraz kierunek podróży. Loty na wschód są szczególnie męczące. Nasz organizm bowiem funkcjonuje zgodnie z wewnętrznym zegarem, który reguluje sen, czuwanie, poziom energii, a podróż na wschód wymaga przestawienia tego zegara do przodu, co jest dla naszych organizmów trudniejsze niż lot na zachód, podczas którego wystarczy dłużej pozostać na nogach. No więc dlatego założono następujące czasy regeneracji. Przy podróżach na wschód około jednego dnia regeneracji na każdą przekroczoną strefę czasową, a na zachód wystarczy pół dnia. Na przykład ktoś lecący z Nowego Jorku do Londynu przekracza 5 stref czasowych, no i według tych szacunków organizm potrzebuje około 5 dni, żeby się w pełni przystosować. Ale w drodze powrotnej wystarczy około 2,5 dnia. No więc najgorszym lotem na świecie pod względem jetlagu jest połączenie z Singapuru do Nowego Jorku. Lot trwa ponad 18 godzin. Organizm musi się przystosować do efektywnej zmiany czasu o 11 godzin. W efekcie podróżni mogą potrzebować nawet 11 dni, żeby się w pełni przystosować, tuż zanim uplasowały się trasy z Hongkongu do Bostonu i z Hongkongu do Nowego Jorku. W obu przypadkach również pełna regeneracja może potrwać 11 dni.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.
0: Już pomijając fakt, że lot z Singapuru do Nowego Jorku trwa 18 godzin.

0: Bardzo fajnie się tego słucha, przyznacie. Markus i Iwi Ptaki. 21 minut po czwartej. Sama Jelly Tree'ego właściwie, no przecież odmieniamy po polsku nazwiska, też się bardzo fajnie słucha. No ale o tym przekonamy się za kilka minut.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
5: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
4: Ta, ciebie stać.
5: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
4: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
7: Po reklamie.

0: 25 minut do 5. Nie wiem, czy to nie jest perfidia zapraszanie was do kina plenerowego, kiedy 40 stopni na zewnątrz. No może wieczory są trochę chłodniejsze. No też nie bardzo. No ale jeżeli ktoś lubi, to donoszę, że bezpłatne pokazy są prezentowane w warszawskich kinach plenerowych. To są klasyki polskiej i światowej kinematografii. Mówiąc najkrócej, bo jest tego całe mnóstwo, trudno się nudzić w letnie wieczory w Warszawie. Dziś rozpoczyna się tegoroczna edycja kina plenerowego na Łące przy Muzeum Poli. Na motywem przewodnim cyklu jest Poszukiwanie szczęścia. Na otwarcie komedia Mela Brooksa Producenci, przygotowana, prezentowana z okazji setnej rocznicy urodzin reżysera. Również dzisiaj swoje kino plenerowe uruchamia Centrum Sztuki Nowoczesnej. Na fasadzie będzie wyświetlony film Duch Bauhausu, a przed nim spotkanie z architektem i krytykiem architektury Grzegorzem Piątkiem i historyczką architektury panią Katarzyną Uchowicz. Halo Kino Tęcza. Pokazy na Żoliborzu na dziedzińcu Teatru Komedia w otoczeniu parku imienia Żołnierzy Żywiciela. W czwartki prezentowana jest twórczość Andrzeja Wajdy, a we wtorki filmy wyświetlane we współpracy z festiwalami. Dalej, piąty letni przegląd filmowy pod wspólnym niebem, przygotowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II, to jest kuratorski wybór 20 filmów w znacznej części laureatów najważniejszych festiwali, które to filmy nie były prezentowane, nie były dostępne w kinowej dystrybucji. Te seanse odbywają się na dziedzińcu kamienicy przez Foksal. Przez całe lato pokazy przed kinoteką w ramach cyklu W stronę zachodzącego słońca, w tym tygodniu m.in. Wielkie Piękno do obejrzenia. Bezpłatne seanse także w dzielnicach, w Białołęce na przykład Dzikie historie, a na Woli ostatnia sesja w Paryżu, czy też Cudowne życie. Nie sposób nudzić się w Warszawie w letnie wieczory. Tylko niech burza, jak będzie przychodziła, zdaje się, że dzisiaj znowu coś tam, to niech sobie przyjdzie, jak już wszystkie spektakle się, wszystkie seanse się pokończą. Jeśli możemy mieć taką prośbę.
1: Chill, nastaw się na letni chill out.

Daria ze Śląska, czyli za 12 minut piąta, Harry Styles. Pojutrze, po pojutrze 10 w Mexico City, Georgia Smith wystąpi jako support Harry u nas już teraz, a w przyszłym tygodniu w Poznaniu Bittersweet, o którym jeszcze dzisiaj do 19 wspomnę.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
0: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jaylen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.

0: Czyli Z. Pogoda.
1: Mapa pogody z Ziepko się zmieniła na jutro. To znaczy będzie wciąż bardzo upalnie. 26 stopni w Gdańsku, 33 w Warszawie, w Katowicach, 35 w Krakowie i 39 stopni w Zamościu. Ale nowością jest to, że na czwartkowe popołudnie pojawiły się na mapie pogody dla Warszawy burze z intensywnym deszczem, o czym proszę jutro pamiętać.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w Czyli Z.
1: Burzowo, jutro także na Wybrzeżu Gdańskim, na Suwalszczyźnie, na Białostoczyźnie i na Dolnym Śląsku, ale wszędzie poza wybrzeżem powyżej 30 stopni.
0: Czyli Z.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: Tak, właściwie nastaw się na burzowy chillout. Duke Boara i Justice na dobry początek 18 godziny dnia. Past Perfect 1993 rok będziemy wspominali dzisiaj za mniej więcej godzinę.

0: 10 po 5. Teraz zwracam uwagę turystom, bo krakowianie świetnie o tym wiedzą. I świetnie wiedzą o tym, że zabytkowy tabor fenomenalnie wygląda w mediach społecznościowych. No po prostu gwiazdy. No więc w najbliższą niedzielę na ulicę Krakowa wyjadą zabytkowe autobusy. Pojazdy z kolekcji MPK będą kursować linią H na trasie z Małego Płaszowa, między innymi Limanowskiego, Starowiślną, Ditla, Franciszkańską, Królowej Jadwigi do pętli przy cmentarzu Olszanica. I wyjedzie również na trasę zabytkowy tramwaj Maximum z 1901 roku. Będzie kursował linią tramwajową 0 na trasie z Dajwora, Starowiślną, Limanowskiego, Krakowską, Franciszkańską 3 maja do pętli na Cichym Kąciku. W przypadku niepogody MPK zastrzega, że nie, na pewno będzie pogoda, że będzie tramwaj wymieniony taki, żeby nam nie kapało na głowę. Tylko chciałem dwa słowa o nim powiedzieć. To jest jeden z najstarszych czynnych tramwajów w Polsce. On został wyprodukowany 125 lat temu w Hamburgu dla tramwajów wrocławskich i w Polsce zachowały się tylko dwa tego typu wagony. Ten wypożyczony z Wrocławia oraz wagon SN3, czyli Zeppelin z kolekcji MPK. I te wyjątkowe wagony można tego lata zobaczyć w Krakowie, do czego gorąco namawiam. Przejazd zarówno zabytkowym autobusem, jak i tramwajem na podstawie ważnego, absolutnie współczesnego biletu.
1: Chillzett. Nastaw się na letni chillout.

0: Dziewczęta z Nesty Cherry, Her Body w Chili Z w środowe popołudnie. 21 minut po godzinie 5. Pięknie gramy i mamy to w zwyczaju i nie przestaniemy. Zapewniam. Daniel Cesar już za chwilę.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak.
7: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

0: 25 minut do 6. Pozwólcie jeszcze jedno badanie. Przeczytawszy wyniki, którego przeszedł mnie zimny dreszcz przerażenia. Serio. Otóż Amerykanie tym razem przeprowadzili badanie kolejne dotyczące sztucznej inteligencji. Myślę sobie, że ona owszem pojawia się nad wyraz często, ale też jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym, więc może wypadałoby, żebyśmy się poznali tak bliżej. Otóż większość osób badanych przez wspomnianych przeze mnie amerykańskich naukowców nie potrafiła odróżnić tekstów stworzonych przez człowieka od tych wygenerowanych przez inteligencję sztuczną, wynika z nowych badań. Mało tego, wyżej też oceniono jakość i stopień zaangażowania tych opowiadań wytworzonych przez sztuczną inteligencję. Badacze wykorzystali 3 opowiadania napisane przez człowieka, opublikowane albo w renomowanym czasopiśmie literackim, albo w zbiorze opowiadań, oraz 3 odpowiadające im opowiadania wygenerowane przez czata GPT. No i cóż, przeprowadzono eksperyment, przeprowadzono badanie, z którego wynika, które właściwie potwierdza wcześniejsze wyniki wskazujące, że ludzie preferują teksty stworzone przez AI w różnych gatunkach, na przykład krótkie opowiadania, ale też wolą poezję czy eseje. Dlaczego? Otóż dlatego, że teksty generowane przez AI są zwykle bardziej przejrzyste, bezpośrednie i łatwiejsze do przetworzenia. Z kolei opowiadania napisane przez ludzi są bardziej subtelne i złożone. Na przykład wersje stworzone przez sztuczną inteligencję zazwyczaj wprost wyrażały główne przesłanie, zamiast pozostawiać czytelnikowi możliwość wyciągania wniosków z wypowiedzi czy też działań bohaterów. Być może jest tak, że ludzie po prostu preferują przewidywalność, ponieważ odbiór trudniejszych lub bardziej subtelnych treści wymaga większego wysiłku umysłowego. Zacytowałem badaczkę. Żeby tę historię tak skrócić do jednego zdania, to jest trochę tak, że my robimy się coraz głupsi.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

minut do 18. Tom Misch nagrał nową płytę. No i już jest po trasie koncertowej. No, zagrał 7 koncertów, to naprawdę trochę leniuszek. Echo from the Flames, a przyjechałoby się na przykład do Poznania i zagrało na Bittersweetie. Będzie jego imiennik, to model między innymi. Cały line-up na stronie internetowej Bittersweet. Będziemy tam od czwartku, a zatem bądźcie z nami także w tej sprawie koniecznie. 6 za 10 minut, pan Tomasz.

0: Reklama.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Chill Out.
1: To jest radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Lato w Chili Z.
2: Szósta to do sekundy. Szósty i ostatni sygnał ogłosił godzinę 18. No nie było tego sygnału, ale 18 minęła. 1993 rok dzisiaj w Past Perfect.
1: Chili Z.
0: Nastaw się na letni chill out.
2: To już za kilka minut. How long have you been away? Kryptogram, a później Amber i Unusual Demont na naszej playliście.

7 po 6, 1993 rok wspominamy dzisiaj w naszej audycji. Wtedy latem 93 roku zaczęliśmy płacić VAT. No i się zaczęło, no bo uczyliśmy się również nowych słów, znaczy znaliśmy je do tej pory, ale głównie z kupowania w sklepie. Netto, brutto, tara. W stosunku do naszych wynagrodzeń, no które to jest netto? No N na rękę. Tak mi tłumaczono wtedy. A na ekrany kin wchodzi Park Jurajski, więc tak niespecjalnie wiele się działo. Na brytyjskiej liście przebojów na pierwszym miejscu bez zmian Pray, Take That, Living on My Own, Freddie Mercury. Na drugim Four Non Blondes, What's Up. Na trzecim mieliśmy Dreams, Gabriel. Na piątym Rain, Madonna. Na siódmym czy What Is Love, Hathawaya. Na miejscu dziewiątym. W tym tygodniu sprawdzamy, co się działo na naszym podwórku krajowym. A tutaj wszystkie rozgłośnie radiowe, jak jedna, grały tę piosenkę. No to był jeden z największych przebojów tamtych czasów. Album był zatytułowany Stop, ukazał się rok wcześniej. Słowa i muzykę napisał Marek Kościkiewicz. Przy mikrofonie Andrzej Krzywy. Znów jesteś ze mną, Demono.

Znów jesteś ze mną, Demono, wspomnienie 1993 roku. Jutro o tej samej porze, 92. 13.

0: Prime Habit, Polisa, czyli Z. 21 minut po godzinie 6. Blałka za moment.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Jaylen Ngonda. Twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
2: Po reklamie.

0: 26 minut do godziny 7. Przypominam o naszej obecności na Openerze. Openerze powiedziałem, Bittersweet'cie oczywiście. Panie Freud. Bittersweet szczęśliwie przed nami, bo to już najbliższy weekend w Poznaniu. 40 artystów, a kiedy się ponad 40, a kiedy się doda jeszcze naszych dwoje artystów, którzy będą dla was emitować z Poznania, no to 40 plus. Gorillaz robi, Williams robi 15. 21 Pilots 14. Lord 13. Artyści znani wam przecież z anteny, czyli Z. Koncert, na którym nie będę, tak jakbym był, to Model. Pan Tomasz też w piątek 14. Cała lista artystów oczywiście na stronie internetowej bittersweetfestival.pl. Będziemy tam już od czwartku. Program po południami od 17 do wieczora. Dominika Kontarowicz, Kuba Lachowicz, 40 plus artystów, 3 dni muzyki i 4 sceny. Tak się będzie działo w ten nadchodzący weekend za tydzień. Najwięcej o Bittersweet'cie także w Chili Z w przyszłym tygodniu. Ja was zapraszam do słuchania programu od 13.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

przez wczoraj się nie zbierało na burzę, tylko jak gruchnęło. Ciekawe, jak to będzie dzisiaj, no bo dostaliśmy alerty na telefony. Cokolwiek o takiej burzy powiedzieć, pięknie wygląda na zdjęciach, przyznacie. W mediach społecznościowych po tej przedwczorajszej pojawiło się tych zdjęć tak jakby tworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji, a przecież nie całe mnóstwo. No to może to jest jakiś taki plus intensywnych zjawisk meteorologicznych. Za 11 minut 7. Rafał Turowski, pięknie dziękuję za to popołudnie. Do usłyszenia jutro o 15.00.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Letni update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i ELS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest Hill za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
3: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
4: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
2: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Hot and chill. Hot and chill w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: possibly.
1: Słuchasz radia Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Radio Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
1: You deserve